0: Min hu sit l-oċean? It-tweġiba iħadd u kulħadd. L-oċean huwa rikonoxxut bħala wirt komuni tal-umanità li jfisser li l-ebda stat ma jista' jkun is-sit tiegħu jew jeżerċita s-sovranità fuqu. Madankollu il-pajjiżi għandhom id-dritt li jużaw riżorsi tal-oċean fiż-żona ekonomika esklusiva tagħhom. Żona ta' oċean li tistendi sa 200 mil nautiku mill-kosta ta' stat. F'dawn iż-żoni pajjiż jista' jesplora, jieħu u jimmaniġġja r-riżorsi naturali bħall-ħut, iż-żejt u l-gass. Lil-in miż-żoni ekonomiċi esklusivi nsibu l-ibra internazzjonali. L-ibra internazzjonali jkopru madwar żewġ terzi tal-oċean tad-dinja u jammontaw għal 95% tal-habitat totali tad-dinja skont il-volum. Dawn għandhom ir-rwol ewlieni biex jgħinuna nifhmu kif għandna nipproteġu l-oċean. Il-maġġoranza tal-ibra internazzjonali huma kisħin u mudlama, u l-livelli ta' pressjoni taħt l-ilma huma estremi. Għalhekk il-biċċa l-kbira tagħhom ma jiġux esplorati mill-bnedmin. Skont il-liġi internazzjonali eżistenti, kull stat għandu l-libertà li jinnaviga l-istat u jwettaq riċerka xjentifika marina f'dawn l-ibra. Dan in-nuqqas ta' protezzjonijiet formali ħalla l-ibra internazzjonali vulnerabbli għall-isfruttament żejjed li kkawża telf ta' speċijiet u ħsara fl-ekosistemi. Madankollu qed jitieħdu passi biex dan kollu jinbidel.
1: M'hemm l-ebda tweġiba sempliċi għall-mistoqsijiet ta' minn sit l-oċean. Madankollu fl-2023 in-Nazzjonijiet Uniti għamlu patt vinkolanti biex sal-2030 jipproteġu 30% tal-oċeani tad-dinja. It-trattat dwar l-ibħra internazzjonali huwa l-ewwel strument internazzjonali legalment vinkolanti li jipproteġi l-oċeani f'żoni li jinsabu barra mill-frontieri nazzjonali. Magħruf ukoll bħala l-ftehim dwar il-biodiversità li lien mill-ġurisdizzjoni nazzjonali, it-trattat ġie adottat b'konsens u matul il-laqgħa tan-Nazzjonijiet Uniti f'New York fl-2023. In-nies preżenti qamu billi jifqgħu jċabċbu għal dan it-trattat. Il-President tal-Konferenza Intergovernattiva Rena Lee laqgħet il-konklużjoni tal-ftehim wara aktar minn 10 snin ta' negozjati b'dawn l-erba' kelmiet li ġejjin.
2: Good evening, ish. Ladies and gentlemen,
0: il-lejla tajba, sinjuri.
2: The ship has reached the shore.
0: Il-bastiment wasal max-xatt.
1: L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha minn dejjem kienu jappoġġjaw bisħieħ it-trattat. Konvinta li l-ebda pajjiż ma jista' jipproteġi l-oċean waħdu, l-Unjoni Ewropea appoġġjat bisħieħ l-isforzi kollettivi tan-Nazzjonijiet Uniti biex jipproteġu l-oċeani u jisaħħu l-kooperazzjoni internazzjonali.
0: Skont it-trattat dwar l-ibħra internazzjonali, fis-snin li ġejjin se jiġu stabiliti żoni tal-baħar protetti ġodda. Issuha f'idejn il-pajjiż individwali li jipproponu dawn iż-żoni protetti bilan li jissalvagwardjaw l-aktar reġjuni biodiversi tal-ibħra internazzjonali. Pereżempju, l-Azores u l-Gżejjer Kanarju ma magħrufa għall-ħajja tal-baħar rikka tagħhom, fosthom il-mammiferi ċetaċi tal-baħar, bħall-baleni u d-nifel, kif ukoll l-safar tal-baħar u l-ekosistemi tal-baħar font. Għalkemm diġà jeżistu xi żoni tal-baħar protetti, l-infurzar tal-liġi u l-protezzjoni komprensiva spiss ma jkunux biżejjed f'dawn ir-reġjuni tal-baħar Ewropej u f'oħrajn. It-trattat se jiżgura wkoll ir-riżorsi tal-baħar jinqasmu b'mod ġust bejn il-pajjiżi. Pereżempju, jekk il-Portugali jippermetti lill-Spanja tistat fl-ibħra tiegħu, it-trattat jiżgura l-Portugal jikseb proporzjon ġust tal-profitti mill-qabda. Jiggarantixxi wkoll li kwalunkwe riċerka xjentifika li tirriżulta mill-studji mwettqa fuq dawn ir-riżorsi tinqasam mal-pajjiż li jkun ipprovda aċċess għall-ibħra tiegħu. It-trattat dwar l-ibħra internazzjonali ġie ffirmat minn aktar minn 90 stat membru tan-Nazzjonijiet Uniti u jeħtieġ li jiġi ratifikat minn tal-inqas 60 pajjiż biex jidħol fis-seħħ sal-2025.
1: Meta nipproteġu l-oċean, inkunu qegħdin nipproteġu lilna nfusna. Bit-trattat dwar l-ibħra internazzjonali, l-Unjoni Ewropea għamlet pass kruċjali biex tiżgura li aħna nipproteġu r-riżorsi tal-oċeani tagħna u nużawhom b'mod sostenibbli. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ikkonkludiet id-diskors tagħha fis-Summit One Ocean tal-2022 fi Brest b'dawn il-kelmiet.
3: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
0: Sinjuri, l-oċean huwa immens, blaeda u selvaġġ. U meta nkunu mal-kosta nħossuna li żgħar u mistaġba. Iżda kif ninsabu l-kol miġburin hawn fi Brest, ejjew nirrealizzaw x'qawwa u responsabilità kbira għandna bħala umanità għall-ġenerazzjoni li jmiss. Għalhekk tillimitawx l-idejat tagħkom, kunu aktar ambizzjużi għax il-missjoni tagħna hija kbira daqs l-oċean. Nirringrazzjakom.
3: Because our mission is as big as the ocean. Many thanks.
1: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
4: Wyobraź sobie, że jest wcześnie rano. Jesteś na dworcu kolejowym. W powietrzu unosi się zapach świeżego pieczywa, kawy i metalu. Tablice informacyjne migoczą, wyświetlając nazwy miast w różnych językach i alfabetach. Przyjaciele żegnają się ze sobą. Inny podróżny raz po raz sprawdza, czy niczego nie zapomniał spakować. W ręce trzymasz bilet, który nie wskazuje jednej stacji docelowej. Możesz z nim pojechać dokąd chcesz i tak daleko jak chcesz. To bilet Interrail. Interrail powstał w 1972 roku. Jego twórcy wyszli z założenia, że podróże łączą ludzi. W końcu na stacjach kolejowych każdego dnia krzyżują się ścieżki milionów podróżnych. Ale korzenie Interrail sięgają 1959 roku. To wtedy powstał U-Rail, czyli bilet, dzięki któremu turyści spoza Europy mogą podróżować pociągiem po wielu krajach europejskich. Mieszkańcy Europy nie mogli jednak z niego korzystać. Z czasem ludzie coraz częściej pytali, dlaczego nie ma podobnego biletu dla Europejczyków. W 1972 roku ich prośby zostały wysłuchane. Międzynarodowy Związek Kolei obchodził akurat 50-lecie działalności. Organizację tę założono w 1922 roku, aby odbudować i ponownie połączyć europejskie systemy kolejowe po I wojnie światowej. Z okazji swoich urodzin Związek wyszedł z ważną inicjatywą. Stworzył bilet kolejowy, dzięki któremu młodzi ludzie mogli swobodnie podróżować po Europie. Rocznicowy bilet nazwano Interrail. Interrail pozwalał młodym ludziom w wieku do 21 lat na swobodne podróże pociągiem po 21 krajach. Reakcja była natychmiastowa. Sprzedano około 100 tysięcy biletów. Popyt był tak duży, że Międzynarodowy Związek Kolei postanowił na stałe włączyć Interrail do swojej oferty. A to tylko początek historii tego niezwykłego biletu. Zobaczmy, jakie możliwości daje 50 lat później. Interrail pozwala dziś na więcej niż kiedykolwiek. Posiadacze Interrail Global Pass mogą podróżować przez 33 kraje, od greckich wysp aż po koło podbiegunowe. Nie ma ograniczeń wiekowych, ale jeśli masz mniej niż 28 lub więcej niż 60 lat, przysługuje ci zniżka. Jeszcze nigdy nie było tak łatwo wyruszyć w drogę. Wystarczy wejść na stronę www.interrail.eu, wybrać, jak długo chcesz podróżować, od kilku dni do 3 miesięcy i wybrać najdogodniejszy bilet. Bilet Interrail pozwala ci swobodnie podróżować po Europie. Do wyboru masz kolej dużych prędkości, pociągi regionalne i nocne, a nawet promy. Musisz tylko pamiętać, że w niektórych pociągach wymagana jest rezerwacja miejsc. Możesz skorzystać z gotowej trasy podróży lub zaplanować ją od zera. Podsumowując, jedną z największych zalet Interrail jest elastyczność. Bilet pozwala na łatwą zmianę planów, zależnie od tego, jak potoczy się podróż. Oznacza to, że możesz zostać dłużej w mieście, które ci się spodoba. Możesz zmienić kierunek. Możesz wysiąść gdzieś tylko dlatego, że nazwa miejscowości brzmi interesująco. Interrail pozwala na wyprawy w nieznane, poza utartymi szlakami. Poza tym, nawet jeśli wyruszysz w drogę w pojedynkę, na trasie na pewno spotkasz innych podróżników. Interrail jest tak popularny, że tylko w 2024 roku sprzedano niemal 750 tysięcy biletów. Ich nabywcy przyjechali blisko 1,5 miliarda kilometrów. Dlaczego to takie ważne? Decydując się na podróż pociągiem, pomagasz zmniejszyć wpływ branży turystycznej na zmiany klimatu. Stefania Skevi z Grecji miała 24 lata, kiedy wyruszyła w trasę. W plecaku miała przekąski i Polaroid. podróżowała po zalanych słońcem północnych Włoszech i lazurowym wybrzeżu. To był jednak dopiero początek. Dotarła aż do historycznego miasta Dunkierka. Interrail ukształtował sposób, w jaki postrzega Europę.
5: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομε την απόσταση.
4: Interrail zmienił to, czym jest dla mnie odległość. Malownicze klify Cinque Terre, przygraniczne miasteczko Ventimiglia. Zamykasz oczy i otwierasz je we Francji. Odkrywasz miasta, które wydają się oddalone od siebie o całe stulecia. Różnią się architekturą, kuchnią, tempem życia. Ale jednocześnie coś się łączy. Placy zaczynają wyglądać znajomo. W kawiarniach jest podobna atmosfera, nawet jeśli mówi się w nich różnymi językami. Rozmowy dotyczą wciąż tych samych kwestii. Tożsamości, demokracji, przyszłości. Ludzie używają różnych języków, ale w sercu mają jedną Europę.
5: Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
4: W 2016 roku wśród polityków rozgorzała dyskusja na temat Interrail. Posłowie do Parlamentu Europejskiego zwrócili uwagę, że Interrail pomaga przezwyciężyć stereotypy i zbliża do siebie młodych ludzi. Dlatego postanowili sprawić, aby mogło z niego korzystać jeszcze więcej osób. Podróż z biletem Interrail uznano nie tyle za wakacje, co za inwestycję edukacyjną, która rozbudza ciekawość i pomaga lepiej zrozumieć Europę. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Manfred Weber, podsumował ten pomysł następująco. A co, jeśli kiedyś na 18 urodziny damy każdemu Europejczykowi bilet Interrail? W prezencie od Unii Europejskiej, tak, aby mógł przez 3 tygodnie doświadczyć życia w całej Europie? W 2018 roku pomysł ten wcielono w życie. Tak powstał Discover EU. To program, dzięki któremu 18-latkowie mogą za darmo otrzymać bilet Interrail i odkryć Europę na własnych warunkach. Zgłoszenia do programu przyjmowane są 2 razy w roku. O tym, kto otrzyma bilety, decydują wyniki krótkiego quizu o Unii. Uczestnicy programu muszą przestrzegać jednej ważnej zasady – podróżować przede wszystkim pociągiem. Warto też wspomnieć, że Discover EU jest inicjatywą Erasmus+. Interrail miał być jednorazową akcją, a stał się rytuałem przejścia. To otwarte zaproszenie skierowane do wszystkich Europejczyków, niezależnie od wieku. Zaproszenie do tego, by wskoczyć do pociągu, przekraczać granice i na własnej skórze doświadczać życia w całej Europie. Nie pozostaje nic innego, niż chwycić bilet. Szerokiej drogi! Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
6: Du tūkstančiai penktais metais, minint 60-asias Aušvico išvadavimo metinės, Jungtinių Tautų organizacija savo rezoliuciją sausio 27-ąją paskelbė Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną. Žodis holokaustas yra graikų kilmės ir reiškia deginamąją auką. Jis vartojamas kalbant apie 6 milijonų Europos žydų persekiojimą ir žūtį nuo nacių ir jų kolaborantų rankų. Šioje tinklalaidėje papasakosime apie tai, kas vyko Europoje prieš antrąjį pasaulinį karą ir per jį. Prieš naciams ateinant į valdžią, antisemitizmas jau buvo esminė jų ideologijos dalis. Tačiau holokaustas prasidėjo 1933 metais, kai Adolfas Hitleris ir nacistų partija perėmė politinę kontrolę Vokietijoje. Tais metais naciai ėmė vykdyti valstybinę žydų represijų politiką. Iš žydų buvo atimamas turtas, teisės ir pilietybė. Per 1938 metų lapkričio 9 ir 10 dienomis vykusius krištolinės nakties pogromus buvo nužudytas 91 žydas, sudeginta mažiausiai 1400 sinagogų, o 30 tūkstančių žydų buvo suimti ir įkalinti koncentracijos stovyklose. Nepraėjus nei metams prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Per karą nacių Vokietija, jo sąjungininkai ir kolaborantai nužudė beveik 2/3 Europos žydų. Jiems buvo sudaromos nepakeliamos gyvenimo sąlygos, su jais buvo žiauriai elgiamasi, jie buvo masiškai šaudomi ir žudomi dujų kamerose. Daugybė jų žuvo specialiuose naikinimo centruose, koncentracijos stovyklose. Buvo nužudyti 6 milijonai žydų. Nuo 1933 iki 1945 metų nacių režimas ir jo sąjungininkai persekiojo ir kitas grupės, įskaitant romus, neįgaliuosius, slavus, homoseksualius asmenis ir tam tikrų religinių ir politinių grupių narius. Daugelis žmonių iki šiol nieko nežino apie romų ir sintų holokaustą. Romų genocido aukomis tapo nuo 250 tūkstančių iki 500 tūkstančių žmonių, tai yra tarp ketvirčio ir pusės visų prieš karą Europoje gyvenusių romų ir sintų. Tikslus skaičius nėra žinomas, nes dauguma aukų artimųjų nepranešė apie savo mylimų žmonių žūtį, o nusikalteliai sunaikino įrašus apie įvykdytą žmogžudystės. Holokaustas, taip pat vadinamas Shoah, baigėsi 1945 metų gegužę, kai sąjungininkai Jungtinė karalystė, Jungtinės valstijos, Sovietų sąjunga ir Prancūzija nugalėjo nacių Vokietiją antrajame pasauliniame kare. 1945 metų sausio 27 dieną Raudonoji armija išlaisvino Aušvico koncentracijos ir naikinimo stovyklą. Per sėkmingas puolimo operacijas sąjungininkams pavykdavo užimti koncentracijos stovyklas ir išvaduoti išgyvenusius jų kalinius. Savo kelyje sąjungininkų pajėgus taip pat sutikdavo ir išvaduodavo kalinius išgyvenusius vadinamuosius mirties žygius. Tai buvo priverčiamieji žygiai, kuriuose SS apsaugininkai jėga varė iš koncentracijos stovyklų evakuojamus kalinius žydus ir nežydus. Jungtinių tautų organizacija mano, kad švietimas apie holokaustą ir genocidą yra būtinas siekiant ugdyti pasaulinį pilietiškumą, mokyti žmones kritiškai mąstyti ir padėti jiems tapti atsakingais piliečiais, branginančiais žmogaus orumą ir pagarbą visiems ir nepripažįstančiais jokių išankstinių nuostatų. Europos Sąjunga nori išsaugoti šių tragiškų Europos istorijos įvykių atminimą ir skatina švietimo apie holokaustą iniciatyvas. Ji taip pat finansuoja holokausto tyrimų programas. 2015 metų gruodį Europos komisija paskyrė kovos su antisemitizmu koordinatorių. 2018 metais Europos Sąjunga tapo nuolatinę tarptautinio holokausto aukų atminimo aljanso partnerę, o taryba priėmė deklaraciją dėl kovos su antisemitizmu ir bendro saugumo požiūrio plėtojimo, siekiant geriau apsaugoti žydų bendruomenės ir institucijas Europoje. Praėjus trejiems metams, 2021 metais, Europos komisija taip pat priėmė savo pirmąją Europos Sąjungos kovos su antisemitizmu strategiją. Europos parlamentas kasmet mini tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną ir yra priėmęs ne vieną rezoliuciją dėl antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos ir kitų formų netolerancijos, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos. Susipažinkime su keletu iš jų. 2017 metais Europos parlamento nariai priėmė rezoliuciją dėl kovos su antisemitizmu, kurioje ragina valstybės nares skatinti mokyti apie holokaustą mokyklose. Parlamentas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl didėjančio antisemitizmo ir pabrėžė, kad rasizmas ir ksenofobija yra ne nuomonės, o nusikaltimai. 2018 metų spalio mėnesio rezoliucijoje dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje Atkreipiamas dėmesys į didėjantį smurtą prie žydus, o valstybės narės raginamos kovoti su holokausto neigimu, įskaitant nacių ir jų kolaborantų padarytų nusikaltimų menkinimą. Savo 2019 metų rezoliucijoje dėl Europos atminimo svarbos Europos ateičiai parlamentas paragino skatinti švietimą apie mūsų visuomenės įvairovę ir mūsų bendrą istoriją, įskaitant švietimą apie holokaustą ir apie totalitarinius ir autokratinius režimus, sukėlusius žmonių kančias ir smurtą ir pusiai amžiaus padalijusius Europą.
7: Essere deputati europei non significa soltanto partecipare ai dibattiti in plenaria o votare proposte legislative. Oggi parleremo di un altro aspetto di questo lavoro, il ruolo di relatore.
8: Quando la Commissione europea presenta una nuova proposta di legge al Parlamento, inizia l'attività legislativa all'interno delle commissioni parlamentari. La scelta della commissione responsabile dipende dall'argomento della proposta. Ad esempio, se il tema è il trasporto di bestiame, ad occuparsene sarà la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
7: La Commissione parlamentare nomina quindi un relatore, che diventa in un certo senso il capo progetto, con il compito di redigere la relazione sulla proposta e, se necessario, aggiungere emendamenti, vale a dire suggerimenti volti a sopprimere, modificare o aggiungere elementi al testo iniziale. Il relatore svolge innanzitutto un importante lavoro di preparazione. E naturalmente non lo fa da solo, si confronta con altri deputati ed è assistito dalla sua commissione parlamentare. Può anche invitare esperti esterni o di altre istituzioni dell'Unione per avere una visione più dettagliata della questione. Il suo compito è far sì che la relazione sia più completa e precisa possibile e tenga conto di tutte le eventuali implicazioni, conseguenze, interpretazioni e sfumature. Per questo il suo ruolo è essenziale.
8: Un progetto di relazione può essere discusso, modificato e riscritto più volte prima di venire definitivamente approvato dalla commissione competente e quindi presentato in plenaria dal relatore. La relazione comprende una motivazione, una proposta di risoluzione legislativa e degli emendamenti sui quali bisognerà votare. Non tutte le relazioni passano, alcune sono respinte, ma quando una relazione viene approvata, per il relatore è una bella vittoria.
7: A questo punto vi domanderete come vengano scelti i deputati per questo compito così delicato. La scelta dipende da vari fattori. Innanzitutto esistono accordi tra i gruppi politici che in casi molto rari possono portare alla nomina di due correlatori per lo stesso fascicolo, come è avvenuto per la relazione sull'intelligenza artificiale.
8: In secondo luogo, i gruppi politici hanno introdotto un sistema a punti per la distribuzione delle relazioni legislative. Ogni gruppo dispone di un certo numero di punti in funzione delle sue dimensioni e può lanciare un'offerta per una determinata relazione. Naturalmente entrano in gioco anche la competenza e la specializzazione del deputato in un determinato settore.
7: Possono però esserci anche altri tipi di relatori. Quando la commissione responsabile desidera sentire il parere di un'altra commissione, o se un'altra commissione intende esprimere il suo parere su una data relazione, si può chiedere allo alla Presidente del Parlamento di designare una commissione competente per il merito e una competente per parere. Questa seconda commissione ha quindi la possibilità di nominare un relatore per parere.
8: Per chiarire questo aspetto, riprendiamo l'esempio della proposta sul trasporto di bestiame. La commissione competente sarebbe la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. ma potrebbe chiedere, ad esempio, il parere della Commissione per i trasporti e il turismo. Quest'ultima avrebbe quindi la possibilità di